Ten būna, ten palovo, ten borvylo, ten pun ravra. Ten printorcha, ten plisk runto, ten brucht arsa, ten brihar uchto. Ten breka la brea, ten brad harma la brad. Ten boga la bradan, ten bašti la brinach. Bin gaur, bin wan, bin vrek. Bin harach, bin hard word, bin hard